Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

I drogi słuchacze, ja do Was wertam. Produżamy tri świty, choć jem powisty, że dnes, jak i każdego dnia, dach to świadkuje imieniny. No i my sobie posmotrymy do naszego kalendaria. Ja najpierwsze pozeram do nowego stylu gregoriańskiego kalendaria. To świadkujemy, że trzyma Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Petro, Robert, Sokrat, Teodora, Cy, Gordian. Kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, starego naszego stylu. Tak, dnes swoje imianiny świadkuje Medżyńczyma Mojsej, Jerymonyn, Wawyla, Fedor, Parferyja, Grygory, Petro, Aleksandra, Paweł, Aleksander, Stefan, Cy, Olena i Jelena. Także to wszystko dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam życzę na mnohy i błahy lita.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Dobrą muzyką gramy w Radio LEM FM, produżamy to wysyłania, no i powiedzmy sobie pro to, toż to i dnes, znaczy 18 września, jak i każdego dnia, tak nietypowy świata mamy, będzie niczym machnysk, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. W LEM FM może to country za wielo nie je. Kolesy, jak blażenny pamięty Bohdan Gambal robił swoje muzyczne programy, między innymi był taki program Hrawce, no to tam różnego roda muzyczny żanry jsme mogli stryczać, nie brakowało i country, ale dumam, że teper country za wielo toho nie je. No tako ja w swoich peredaczach country nie daju, ale za to mate dużo lękiuskoj, rusyńskoj, suczasnoj, ale i dawniejszej muzyki w mene, tak że to nadzieję się, że wam się to ta muzyka lubit. A właśnie, dalej bez te znaka, czy fajno, czy nie fajno, możecie wse do nie napisać na severian@lem.fm albo priamo do redakcji na radio@lem.fm.
2: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastywoczki lemkijskiego narodowego radia LEM FM.

Drodzy słuchacze, już w najbliższą sobotę 19 o 2 dni zacznie się olimpijska twórcza osień, jaka przyświęcona jest setnej rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka. Za to też to pierwszy dzień olimpijskiej twórczej oseny będzie w Bortnim o godzinie 17 w Selskiej Świetlicy zacznie się stricza z twórcami, a drugiego dnia 20 września w niedzielę o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach przy ulicy Sienkiewicza 28 będą jak raz продовжати то ту подію. В артистичній части виступлять між іншими ансамб Терочка і Тимофей Федор з Марієм Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Так що кличемо, запрошаємо. Товаришня Лемків є головним організатором, співорганізатором є товаришня Руська Бурса в Горлічах. І ще можемо пару слів повісти про тогорічного патрона лемківської творчої осени, то Теодор Кузяк, як уже мрюк, який вродився 25 грудня 1926 року в Бортнім, де скінчив основну школу. Dalszym planom wczyty się w gimnazji i w Gorliciach przeszkodziła wojna, a Kuziak dostał się do szkoły w Mołastowi, ale przed jej zakończeniem był wywezeny na prymusowe roboty do Austrii, a pak na Madiary. Od tam ale powiało się mu wteczy, koli miejsce hitlerowskiego okupanta zaniał sowickiej, był poklikany do Czerwonej Armii i razem z nią wojował o oswobodzenie madiarskich i austryjskich zemel. Po wojnie Fedor Kuziak wernął do Bortnoho, ale nie odołcha już w 1947 roku, jak znamy. Przyszło to najgorsze, bo akcja Wisła, jak wieloch Bortnian, naszą się w listce koło Lignicy. Na wygnaniu jeszcze w 50-tych rokach 20-tego stulecia razem z jednostrzelczanami zorganizował teatralną grupę, która wystawiła piesu Wania Hunianki, Szołtys i Wertep w Karpatach Iwana Rusenki. Grał Amroza w tym wertepie w Karpatach. W tym periodzie, znaczy 50-60 roku, zaczął pisać, a jego twory jawili się między innymi w Karpackie Rusy, wydawani w Zjednoczonych Stanach Ameryki, a pak też na lemkiewskiej stronie gazety Nasze Słowo w Polsce. Od kinca 50-tych roku żył w Rzeszowie, a budući na pensji wernął do Bortnoho, gdzie prożył ostatni swoje dny. Poświęcał się malarstwu, liczył po sobie prekrasne obrazy, przedstawiający dawną Lemkowinu, jej ludy, a i selskie obyczaje. Jego twory dnes sud wysoko cieneny, wystawlowane były między innymi na niedawni wystawie w Warszawie, formy prysutnosty sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu. Wmer Teodor Kuziak 26 września 2010 roku. Wydawnictwo Nasza Zagoroda wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Kuziaka. Dawno to były czasy i dohasajucza watra. Tak że to do słuchaczy z ochoczuju wszystkich wziaty uczast w tohoriczni lemkiwski twórczy oseny.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

film zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczaliśmy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz przyrody. Dneska mamy już 95. odcinek naszego programu i jesteśmy w taki czas, w takiej serii odcinków, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce besiduju. No a tak naprawdę to ku zberu was na małą ekskursję. No i byliśmy już w wieloch nacjonalnych parkach do Chneska, no ale jeszcze nie byliśmy w takim cudowym, osobliwym miejscu nad berechą Bałtyckiego Moria. Dokładniej besida Chneska bude pro Słowenski Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków w Polsce, i niemłodej, bo był zaklekany 1 sicznia 1967 roku za nemat powierzchnią 327 kwadratnych kilometrów i nachodzić się w średniej, centralnej części polskiego berechu Bałtyckiego Moria w pomorskim województwie. No i taki ma charakterystyczny ma elementami toho parku sud prymorskie ozera, takie bachnisty tereny, łuky, torfianyki, nadmorskie lisy, no i też przede wszystkim takiej dziunnej dziunnej pas kosy z ruchomyma dziunami. Symbolem nacjonalnego parku jest srebrysta myła. No i Słowiński Nacjonalny Park jest jednym z dwóch nadmorskich nacjonalnych parków w Polsce i najbliższą w Europie obszyrju wandruju czoho pisku. No i dneska kus doznamy się prototy diuny, wandruju czy ruchomy diuny. Iż wam powiem, po jakich szlakach najlepsze chodyty, żeby dozryty się najbardziej cudowych wydił, landschaftów do tym parku. No i w zahali właśnie kus takich osnownych informacji protot region Chneska się doznamy. Ale pokaż to krótka muzyczna przerwa, a pak budu prodążaty dalszą besidu.

Witam do Was, drodzy słuchacze. W chnęśnym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Słoweńskim Nacjonalnym Parku. I najbliższą wartością tego parku są nie zwierzęta, nie rośliny, ale nieożywlona przyroda, dokładnie duny. A jeszcze bardziej to te wandrujące ruchome duny, tyż możemy dozryty się eksplorować w tym parku weloch takich terenów jak moreny, kosy, ozera torfianek i plaży. W Słoweńskim Parku prochodzą dynamiczne procesy niszczenia i tworzenia, a premierą toho może być epizod z jaru 2016 roku, kiedy to odsłonił się kusok lisu zasypanego paroch tysiaciu roku temu wandrującoma w dunami. To te ruchome duny znajdują się na wielkiej powierzchni, dokładnie na obszarze 500 hektarów i tworzą taki teren, który przypomina piskową pustynię. Ale pustynią to nie jest. No i tyż to te duny mają teryczną wysotę. Najwyższą z nich jest duna o nazwie Łączka, albo tyż Łącka duna. Jest to dunny chorbok, który ma zmienną wysotę w zależności od pory roku. To ta wysota to jest 1,30 m, a 42 metry nad morą. Nachodzi się na łebskiej kosi. No i to ta łączka jest dumajut ludy, że jest najwyższą ruchomą duną w Polsce i drugą najwyższą duną w Zachali w Polsce po takim chrbeti, który nachodzi się na Wyślani Kosi. No tam to chrbet, to ta duna na Wyślani Kosi ma wysotę prawie 50 metrów nad morą. Do 1945 roku to ta łącka duna mała niemiecką nazwę Lonskenberg. No ale od 1955 roku oficjalnie już jest polska nazwa łączka. No i na to tu łączku, ale i też na inczy duny możemy dojść na premier zelenym turystycznym szlakom. I kus pro to tu trasu wam powiem po krótkiej perwii.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

I wiertamy pomale do słoweńskoho nacjonalnoho parku. Chneska sobie wandrujemy nad brzegiem Bałtyckiego Morza przez cudowo osobliwe landschafty, bo smotrymy na lisy, nie na dyke zwiriata, ale smotrymy na wandrujuczy ruchome diuny. No jest to bardzo netypowy landschaft dla Polski, jak i dla całej Europy. No i nie jest to pustynia, trzeba powisty, ale jest to oficjalnie obszar wandrującego pisku. No i to te diuny mają liczną wysotę. Już znamy, że najwyższą z nich jest diuna o nazwie Łączka. I na taką łączku, ale i też na inne diuny możemy pity zelenym turystycznym szlakom. Wede win z Łeby, z takiego miasteczka Łeba, przez to te wszystkie diuny i wertat to szlak też do Łeby. Nie jest krótki, bo to 17 kilometrów, no ale przez ciły taki dołhi den litom, to bez problemu date radu właśnie tak projty ciłu trasu. No nachodzi się ona w bardzo urokliwej miejscowosty, w bardzo urokliwym miastoczku, no i pak idę brzegiem morza przez plaży, no i aż do miścia, w którym trzeba wojty na łączku, na łącku diunu. Tam łuczy się to zielony szlak z czerwonym

taka roślinność nadmorska. Ona występuje, rosnę bliżej morza i jest w różnych stadiach rozwitku. Możemy tam dozryty się małych, do jakich takich zaczatki lisił, no a pak taki czacz. Pak taka czas toho szlaku z dajaką przyrodą, zeleną przyrodą, to prodążać się podla piłnocznego berechu ozera Łebsko. No właśnie, bo to szlak, to jest takie koliczko, że zaczynamy w Łebi, idemy nad morem, pak idemy przez toty dune i wertamy nad berechom ozera Łebsko. No ale tunelem dune możemy zmotryty w słoweńskim nacjonalnym parku, ale i tiż możemy pity do dajakich muzeju i tiż może poprosyty właśnie, no żebyste pożdali paroch minut, a pak wam objaśnił bliższe prototy takie muzealne atrakcji na terenie nacjonalnego parku.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, słuchacie programu Obzeracz Przyrody, a w chnesznym 95. odcinku idziemy sobie przez duny słoweńskiego nacjonalnego parku. No ale już znamy, już im powił przed przerwą, że to nacjonalny park to nelem duny, to też paroch innych atrakcji związanych z historią. Bo na przykład jest takie seło niedaleko toho parku, Chopino, i tam nachodzi się taki zabytkowy kompleks osady Latarnykiu. I w to tych budynkach nachodzi się Muzej Słoweńskiego Nacjonalnego Parku, gdzie tam na przykład możecie poczytać bilsze pro historię woznykania, zaklekania parku, jak i też są przybliżone walory naturalnego środowiska właśnie toho regionu. No a czemu w zahali to nacjonalny park ma takie meno słoweński? To ta nazwa to pochodzi od etnicznej grupy Słowincił. Słowinci właśnie byli tak ludy, którzy żyli w północno-zachodniej części Pomorskiego województwa nad ozerami Gardno i Łebsko. No, chneska już nie wielo mamy pamiątok po tej etnicznej grupie, no ale koli byśmy żyli byle tysiące roków do zadu, no to byśmy na pewno ich strytyli i strytyli się z ich tradycjami, językom, no i wszystkim zwykamy. Chneska możemy doznaty się kus pro ich kultury, kiedy pojechamy do seła Kluki, tam nachodzi się niewielki skansen, w którym możemy zapoznać się z kulturą Słowincił. No i to wszystko właśnie w ramkach takiej bliższej ekskursji możecie zrobić, że sobie pojechacie do toho nacjonalnego parku, budete wandruwate po dunach, pidete do jednego muzeja, do skansenu, no i w zahali możecie prowesty bardzo cudowej, krasnej urlop w takich okoliciach. No a też z hotelową infrastrukturą nie będzie problemu, no bo niedaleko nachodzi się Łeba, w której hotelił, pensjonatił, agroturystyk nie brakuje. No i to wszystko pro słoweński nacjonalny park, co dla Was im przyrychtował i co chciłem Wam powistym. Mam nadzieję, że czujecie się zaochoczeny, żeby właśnie pojechać tady i żeby eksplorować krasu bałtyckiego berechu, bałtyckiego moria właśnie w Polsce. A tak to ja już praszczam się i dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchanie dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, też dalszych to tych odcinków pro nacjonalny park właśnie w Polsce. Zatem już nic bilsze z mojej strony, trzymajcie się, żelam Wam przyjemnej reszty dnia i ostante zdrowy, ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Wszyscy miłości, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młody. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami, już tradycyjnym w każdą środę i w każdą piatneciu, zaczynamy naszą audycję Try Świty. No właśnie, od teper pres najbliższą chodynu, tak do mniejsze, bilsze 21 trycet budu z wami na anteni. Możecie się ze mną kontaktować, pisaty, komentowaty, szto, chocze też, to wam się podobać, jak i tiż to, szto wam się nie podobać w trzech świtach. A pisaty możecie na prymir, tak oficyjną drogą, mailowo na adres kuba@lem.fm, albo może te pisaty do mene na Facebooku, na Gamboknyszci, znajdete tam mnie jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na fanpage LEM FM, tiż doznam się kole zwernete się do mene z widomością. No a teper to ja zwertam się do was z informacją pro muzyku, no bo precin medże besidamy, medże moima tyma minutami z no chwarinią na różne temy, to precin idut śpiwanki, kotry ja wam puszczam. No i na sam początek pustyłem N. Lem po łemkiwsku ze śpiwanką Lem Online, a teper poczujemy ensemble Otawa Jo. To bude utwir Oj Dusia, Oj Marusia, a pak poczujemy ze Słowacji ensemble Pacora Trio z muzycznym utworem Pidna Hołowką Polana, Polana.

Wertam do Was, doroch słuchaczy. Trwat program Świte. Skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali ste przed chwilką ansamblu Pacora Trio z ośpiewanką Polana Polana. Była to barstaka jazzowa interpretacja narodnych rusyńskich śpiewanok. Ansambl pochodzył z Słowacji. No a raniejsze słuchali z ansamblu Otawajo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Oj Dusia, Oj Maru. No i dneska już mamy 18 września, 5 2026 idę. No i dneszni den to 261 den to choroka. Mamy 38 tyżden, a do Sylwestra jeszcze leszyły się 104 dny. Den już prawie na tyłko dołhi jak nicz. Dokładniej dołhi z tchneszniego dnia to było 12 hodyn i 29 minut. Z hit Sącia w Warszawie male ludy o 6.15, a zachit o 18.44. Den chneska był dołszy od najkorotszego dnia wroci o 4 hodyny i 48 minut, a korotszy od najdołszego wroci o 4 hodyny i 18 minut. Mamy jeszcze 5 dni do osennej równonoczy, no i pak już tak pit astronomicznym wzgliadom, jak i kalendarowym wzgliadom budemy maty osen. Ale poklasz to jeszcze korzystajmy. Może jak w waszych stronach je jeszcze przyjemna, tepla aura, chwila, no to właśnie sód poślidne dnia lita, tak no korzystajmy z toho, czujmy to lito, na kiłko jeszcze sme w syle je to możliwe. A teper to je możliwe posłuchaty kus muzyki. Przed nami będzie muzyka z filmu Papusza, proromsku poetku. Kompozytorom ciłoj płatni z muzyką do toho filmu był Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam utwir Khamsovna Kune Romano Dadoro. A pak poczujemy po hiszpańskim muzyku z południowej Ameryki. To będzie ensemble Pasquala i Labaka i Fauna, a śpiewanka będzie Matyna Hołowok Sabanas Azules. I to będzie taki bars prymnej premier muzyki zwanej kumbią. Możemy powiedzieć, że jest to takie disco polo, ale południowej Ameryki, ale bars takie kus bliże, nachodziacze się takoj miejscowej etnicznej muzyki, to ta kumbia taka, tak porównujący do disco polo. No ale to już tylko wstupu, jak idę pro muzyku, posłuchajmy toho wszystko, a pak wertam do was.

skończyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy. Słuchali ste przed chwilą Pasquale y la Baca y Fauna, ensemble z Chile, z południowej Ameryki. To była śpiewanka Sabanas Azules. Rańsze pustyłem wam muzyku z filmu Papusza, to był utwór pidnachołówką Kham Sovna Kune Romano Dadoro. 18. września Hneska i Hneska to też je riczny cias merty Nika Hołoniaka Mołotrzocho. Po angielsku Nick Hołoniak Junior. No i kim win był? Przede wszystkim był amerykańskim doślidaczem, fizyką i był no rusyńskiego pochodzenia. Jego rodyczy byli karpackimi Rusynami, no ale już sam Hołoniak wrodził się w Ameryce, studiował wyedukował się na elektrotechnicznego inżyniera na Uniwersytecie w Illinois. No i znamy jego jak wars takiego znamnoho doślidacza, pracował jak taki konsultant, konsultujący doślidacz w laboratorium General Electric Company w Syracuse w sztacie New York. No i też Hołoniak jest nazywany nianią światło emitującej diody, bo w 1962 roku no dokładnie to stworzył pierwszą taką diodu LED. No a w 1960 roku stworzył pierwszy połowowodiczowy laser. Zatem no, znamy jego z takich dość praktycznych wynalazków i to właśnie człowiek rusyńskiego pochodzenia. A teper jeszcze kus muzyki, może właśnie w takim karpackim klimacie, perdwamy ensemble Puls i śpiwanka cymbalowe wariacje, a pak posłuchamy po polsku Sanach i Kwiat Jabłoni, to bude śpiwanka pidnachołówką Szary Świat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna, pererwa peret filkom, słuchali z te sanach i kwiat jabłoni. Kooperacja dwóch ansambli, a dokładnie wokalistki i ansamblu z Polszczy, to była śpiewanka Pidna Hołowką, Szary Świat. Rańsze pustyłem wam ansambl zo Słowacji, to był Puls i muzycznej, i ich muzycznej utwir Cymbalowe Wariacje. Drochy słuchaczy, jakich dneska świata praznujemy? No właśnie, tak, dwajem naszą związany z przyrodą, a jedno dla mene bars takie prywatne możemy powisty, bo dneska mamy Międzynarodnej Den Geologa, a ja jem po uniwersytecie geologom. No i za to też może te słuchaty już no dołcha budu nowe odtynkę obzeracza przyrody. I za to też tak bilsze pro geologiu zwertam uwagę, za to też no bardzo interesuję się tą częścią przyrody taką naożywleną, ale bardzo też dla nas ważną i kotra wynabyla byty w wieloch miściach pit ochoroną. Na Międzynarodny Den Geologa to je taka nachoda, żeby przyzryty się osobom, kotry sąd geologamy, albo po uniwersytecie, albo po prostu pracują jak geologi. No bo precin, da jak uśpichy geologii, mają wielkie znaczenia dla środowiska, dla gospodarki, dla ekonomii. No i też to trochęśnie świato wenno zrobyte, że bilsze ludy doznać się o profesji geologa i że geologi budut tiszyty się bilszą poszaną. Chneska tiż okrem Międzynarodnego Dnia Geologa mamy tiż Den Monitoringu Łody. Jest to zahalno-świtowa akcja, która maje na cile zaangażowaty chramadzianiu w ochoronu świtowych wodzianych resursów, jak i tiż w dijania na ricz czystoty rik, ozer i inczych wodzianych zbernekiu. Świato to Den Monitoringu Łody zaklikane było organizacją America's Clean Water w 2003 roku. No i do chneska wspominamy właśnie to świato i do chneska cały czas problem czystoty wody, czy to w rikach, w ozerach i tak dalej, je problemom. Tak naprawdę to czasem idę już nie ku lipszomu, ale ku hirszomu i za to właśnie musimy monitorować czystotę wody, no żeby znaty, czy mamy dostęp do czystych resursów, czy już do takich płanych i trzeba je dodatkowo oczyszczaty. Zatem tak dwa świata naszą jem w internecie właśnie, jak chneska sód prasnowany w Oświti przypomnął Międzynarodny Den Geologa i Den Monitoringu Łody. A teper to kus muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude swada i niczos, to bude bardzo osobliwa taka techno-etno-miszanka. Posłuchamy ansamblu, nie na ansamblu, a śpiwankę Pidna Hołowką Lusterka. Pak puszczu wam szkocki folk, to bude ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowką Echo.

Słuchaly z ensemblu Talisk ze Szkocji, to był instrumentalny utwór Pidnahołówką Echo. Arańsze perec tą szkocką muzyką to była muzyka z Pidlasza. Pustyłem wam swada i niczos nowych, młodych tworcił z toj czasty Polszczy. Pustyłem wam taką osobliwą techno-etno śpiwanku Pidnahołówką Lusterka. A teper to już liszamy Pidlasza, liszamy Szkocju i chamy do Azji. Paroch sliw pro dalszu dajaku derżawu ze świta i dokładniej pro Kambodżu chneska budę. Kambodża, no otwieramy atlasy, chladamy Kambodży, je to derżawa w południowo-schodniej Azji na indokytajskim półostrowi nad tajlandzką zatoką. Kambodża ma je hranyciu z Tajlandią, Laosą i Wietnamą. Dawniejsze była kolonią Francji razem z Laosą i z Wietnamą. Za to z totyma derżawami je osobliwo właśnie tak zbliżena. Stolecią Kambodży jest miasto Phnom Penh, a język, jaki jest hosnowany w Kambodży, to khmerski. No, Kambodża ma tak besidujący projazyk najdłuższy w oświeci alfabet, który tam azbuku, który składa się z 74 właśnie bukw. No, to porównujący do toho kilka mamy bukw w łemkiwskim języku albo w polskim, no to, to je prawie, że dwa razy bilsze. Oczywidno to je tak, że jedna bukwa to je jeden zwuk. To nie jest jak khmerski język, nie funguje jak kitajski, lem bilsze jak właśnie już wietnamski czy tajski. Powierzchnia Kambodży to je tak powiedzmy, że kus bilsze jak połowa Polszczy, dokładnie 181 tysiaczy kwadratnych kilometrów, ale na to tej powierzchni żyje no, bilsze jak 17 milionów ludy, dost velo. Jak już się powił, Kambodża to jest dawniejsza francuska kolonia, która zyskała niezależność od Francji 20 grudnia 1954 roku. W Kambodży to dominuje jedna religia i jest to buddyzm. 82% populacji derżawy właśnie ma je poczuwać się, ma je dajaku spilnu nit z buddyzmem. A jak idę pro geografię Kambodży, no to przede wszystkim ta derżawa je bars nezynna, a przez seredynu derżawy idę bars dołhari Mekong. Mekong płynie przez paroch derżaw. W Kambodży to już jest taka kińcewa część Mekongu, która ma je dołhist 500 km, ale ciła dołhist Mekongu to 4800 km i jest to jedna z najdłuższych rik w oświeci. W Kambodży nie jest veloch hir, ale no paroch znajdziemy takich niewysokich masywiu hirskich hrbetiu. No i najwyższą toczką w Kambodży jest chora Aural. Ma je wysotu 1813 metrów nad morą. No i jeszcze możemy doznać się, jakie jest nacjonalne drewo, nacjonalny owocz, nacjonalne zwiria Kambodży i jeszcze paroch inczych ciekawych riczy. No ale to te ciekawostki to liszam na późniejsze. Posłuchamy teper muzykę, budę muzyczna pererwa, a pak wernu do was z prodołżynią besidy pro Kambodżu. Po klaszto prednamy latyszska etniczna muzyka, folkowa, to budę tautumeitas, taki ansambl, a śpiwanka ma je na hołowok Burman Laimi. Pak puszczu wam śpiwanku z Czech, posłuchamy Tomasz Koćko i orkiestra, to budę śpiwanka Hopaj Hop.

Słuchaliście Tomasza Koćko i orkiestru. To była śpiewanka po czesku Hopaj Hop. A raniejsze słuchaliśmy latyszski folk. To był ensemble Tautu Meita z dziewczata, który no, robił wielką karierę w Latwii. Śpiewanka mała na hołowok Burman Laimi. Ale my już wertamy do Kambodży. Parochrić wam już jem poił prototu derżawu. Ale teper to na premier doznajmy się, jak zwuczyć motto Kambodży. No bo każda derżawa, prawi, że każda derżawa ma jakieś swoje hołowne hosło. I w przypadku Kambodży je to narit, religia, korol. Właśnie, bo Kambodża je korolestwom, królestwom, tak możemy powisty. Jak idę pro nacjonalne zwiria, które je takie z poszaną, je to kuprej. I kuprej nie znamy takiego zwiria z Karpat, z Europy w Zachali. Je to, możemy powisty, taka azjatycka korowa. Taki azjatycki bawil. Je to właśnie taki gatunok cycara, który bars zwychladuje podobnej do korowy. Narodnym owoczom Kambodży są banany, które są bars popularne. No ale to, co to, co jeszcze warta do powisty, a nie było powiedziane, to pro bars wielki zabytok, religijny zabytok, który jest hołowną turystyczną atrakcją na mapie świata tak naprawdę, jest to Angkor Wat. Jest to najbliższy w oświeti pit wzliadom powierzchny religijny zapytok, który ma je powierzchnię 162 tysiące kwadratnych metrów. Angkor Wat nachodzi się na nacjonalni fani Kambodży. No za tym to je bars taka wielka atrakcja i bars ciekawa i wieloch tysiaczy ludy przyjeżdża tam smotryty, chodyty po to tych chramach, które są związane z buddyjską religią. No ale to tylko może pro Kambodżu, oczywiście bilsze może te desy tam w internecie najty, to lem ja daję wam takie inspiracji, takie początkowe mały po prostu kusoczkę, a bilsze oczywiście może te doczytaty w weloch dżerełach. Ale poklasz, no to jeszcze muzyka na kimczymę trioświtił na chneska, posłuchamy teper po rumuńsku, ale ansambl pochodzyt z Mołdawii, Wijadaca. Dokładnie idę by sida pronych. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Dincholo de Zori.

Słuchali z ansamblu Via Daca, jak i pochody z Mołdawii, ale śpiewanka była po rumuńsku, mała na hołowo gdinczolo de zori. Przed pererwą skinczył jem korotku besidu pro Kambodżu, to była taka degustacyjna porcja informacji pro totu azjatycku derżawu. No i drochy słuchaczy, już choczu was tiż uspokoity, bo idut obzeraczy przyrody. Chneska na premier był od nacetji chodyni, tak, ale to sud jeszcze powtorzenia minułej serii z minułego roku, z minułej oseny i jaru, no ale nowo tenkę budut i one zaczną się pić kinec żołtnia. I oczywiście będę powiedzmy ramiłka tego programu będę podipna, bo premierowy odcinek będę ity w każdą piatneciu o 13 chodyni, a powtorzenia będą dwa razy. Raz to będę w sobotu rano i raz będę noczą z witorku na seredu. No i to też nowa seria, to będzie 20 odtynkił, a temą, taką hołowną temą będzie geologia. Ale nie będziemy izdyt do konkretnych geologicznych atrakcji, ale ja wam będę bardziej jak taki wykład robity, co to jest geologia, co to są skały, minerały, jakie mamy skały, w Karpatach, jak dośliżaty skały, jak dośliżaty historię zemle i bilsze takich właśnie, tak ohoroda liczy. To wszystko zacznę się pitkinec żołtnia. A poklasz to jeszcze kus muzykę przed nami, posłuchamy Lawona Wolskoho, to bude śpiwanka po białorusku, pidna hołowką Majo Kahanie.

0: Wertam do Was, dorochy słuchaczy pokorotki muzyczni pererwi, tyrwat program treświty i szczypres paroch minut. Myśluje Wam Jakub Zygmunt, a słuchali ste przed chwilką śpiwankę w białoruskim języku. To był Lawon Wolski i śpiwanka pidna hołowką Majo Kahanie. Dorochy słuchaczy, już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się z Wami i dziakuwaty Wam za prysutnist na anteni. Dziakuję Wam, że ste z nami, że nas słuchate i że włuczate to te treświty w każdej wieczer od poniedziałka do piatnyci. Oczywiście okrem mene to jeszcze mate Severiana Kosowskiego w każdej wtorek i czwartek możliwość słuchaty, jak i tiż mate możliwość słuchaty Demka Trochanowskiego w każdej poniedziałek. No i jest nas trioch, no i za to sód to te treświty, bo każdy besiduje po swomu, w swoim klimacie i ze swoją muzyczną bazą, za to to tak wychladać z różne ciuwani. No ale mam nadzieję, że to ta forma Wam się podoba i że choczete jeszcze nas słuchaty przez następne tyżne, następne miesiące, a może i następne roky. A poklasz to kinec. Kinec na chneska. Ja żelam Wam przyjemnego wieczora, przyjemnego weekendu, tyż, bo precin już bliższy z Was prawdopodobno skończyła robotu i ma je swobodne do poniedziałka, za to korzystajcie z tych poślidnych dny astronomiczno-holita, no a my czujemy się w następną seredu już po nedile. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.